Ishala na mixer wa chisa FM wa kontro mela kathle fele ke nkansi si wano wari ito Unsela so kule kuni nkisele nkathle oru kwini Kaskana wiki na kathle lika half kubi kathle fele ka awara liya naru Itaba kaya pula kathle din kwin kona para 0608 7594 Unsela so kuni koma kathle oru kwini Udas mungu suru na oru kwini kamishwa sukura na muta

Yehova ndzi lwele eka lava ndzi pfukaka, lwana ni valwaka na mina. Koma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu, u pfuka u ta ndzi pfuna.